0: wanaume, umekuwa na experience, umepatana na mwanamke, labda mmeenda shughuli ya kutoa kutu, lakini havai. What's your experience? Hebu nipigie 020-44-45-975. Yani mnatembea tu hivo, ndethe ndethe.
1: Ukijua unakuja kutafuta nguo, vaa panty. Sijua wanini mliacha kuvaa panties. Vaa panty. Iyo troza, ukifit juu unaenda na ayo.
0: Ama mini mzae? Anipigie uniambie.